0: Włoskie Radio Muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio

0: Jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Włoskie Radio Muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
2: Teleradio 1. Teleradio 1.
3: E cominciamo a saltare.